0: 2 Szczecin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
2: Cześć, dzień dobry. Po raz pierwszy kłaniam się pięknie, Oliwia Rudnicka. Dzisiejsze prognozy pogody oceniam na typowo wiosenne, także nie jest źle. W końcu będą letnie temperatury. Oby jeszcze przed końcem wakacji. Aktualnie na termometrach 13 stopni i słoneczko. Dzisiejszy max to 23 stopnie i brak opadów. Na drodze głównie ci, którzy wybywają gdzieś na urlop. Ale przez Szczecin przejedziecie bez przeszkód. Tymczasem ci, którzy są aktualnie w pracy, łączę się z wami w bólu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran. Eksplozje słychać było w wielu regionach kraju. Waszyngton podkreśla, że to odwet za uderzenia w statki handlowe płynące przez cieśninę Ormus. Donald Trump oświadczył wczoraj, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Tymczasem w Ankarze zakończył się szczyt NATO. O tym, co ustalono, Michał Skolimowski.
4: Zgodnie z deklaracją, państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
5: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
4: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak. Kamysz.
6: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
4: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
3: Umowy śmieciowe do kosza. Weszła w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy o zlecenie o dzieło i kontrakty B2B w umowy o pracę. Pomysł jest dobry, ale wykonanie średnie, mówi Grzegorz Kuliś z Business Center Club.
7: Powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
3: Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Ponad 81% ze zdaną maturą poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości.
8: To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
9: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
8: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
3: Informacje zebrał Michał Rawa.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
10: SK2 Sport.
3: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie właśnie się rozpoczyna po wczorajszej porażce z Turcją. Biało-czerwone spadły na piąte miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji i światowego rankingu. Nie ma jeszcze decyzji, czy będą mogli występować pod własną flagą i odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
11: 3 minuty po godzinie 6. No i zobacz, już połóweczkę mamy za sobą. 6 minęła, a my już połóweczkę mamy za sobą.
12: No tak. A wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
11: Nie mam pojęcia.
12: Weronika, Sylwia i Zenon.
11: Bardzo dobrze.
12: Zenon Martyniuk, znasz gościa.
11: Nie znam typu. Ja się chciałem wytłumaczyć, połóweczkę tygodnia mamy za sobą, moi drodzy, bo dzisiaj czwartek.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
12: Ale jak ty o tej połóweczce tak pięknie mówiłeś, z akcentem.
11: To co mam mówić, nie wiem. Ćwiarteczka.
12: Dla wszystkich, którzy mają imieniny, Sanach przyniosła kolońską i szlugi.

0: Tutaj no? Nie brakuje najlepszych polskich hitów.
1: Oczywiście, że nie brakuje.
0: To Urszula przed chwilą potwierdziła w SC2.
1: Ej, posłuchaj, moje określenie czwartku zrobiło tego zamieszanie, bo dostaliśmy telefon.
0: O, już?
1: No, tylko nie słychać go. A, widzisz, nie słychać go. Dobrze, do tego telefonu wrócimy później, coś się zepsuło.
0: Jakiś guziczek trzeba pewnie tam nacisnąć i zaraz wszystko będzie działać, do tego dojdziesz, ty mój techniku kochany.
1: O, chyba już.
2: Dzień dobry, to Andrzej.
0: Cześć,
2: ja
0: Andrzej.
2: Myślę, Jarząbku, że to będzie już nie połówka, tylko 0,7, bo to czwartek. W środę jest połówka, myślę, a to czwarteczek to będzie, myślę, że to już będzie 0,7. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Bo ja powiedziałem, przed chwilą powiedziałem, że już połówka tygodnia za nami, że już jesteśmy w drugiej połówce tygodnia, prawda? A tutaj, że czwartek można też nazywać 0,7. No fajnie, Andrzej, dzięki bardzo.
0: Albo na przykład czwartek to może być też ćwiortek.
1: Na przykład, oczywiście, że tak. A jakie jeszcze znacie inne określenia na ten dzień? Dajcie znać 7268268826 albo Messenger. Zapraszam bardzo chętnie. Jak inaczej nazwać czwartek, nie?
0: Przed zbliżającym się kolejnym wakacyjnym weekendem.
1: No bo to
0: weekendem.
1: Jest tak, czwarty dzień tygodnia. Mm-hmm. No, ty mówisz czwartek, to jest 0,7, więc mamy już matematyczne określenia czwartku. A może wy macie jakieś inne? Dajcie znać 7268268826 albo Messenger. Można pisać, można dzwonić. Full service u nas.
3: Gramy, dawaj. SK2.
1: Yeah! Kuba i Kuba też. Dwóch Kubów, o.
0: Ale to taki numer, powiem ci, o poranku, jak jedziesz teraz do pracy. Stygnące lato.
1: Jak jest i Kuba, to jest
0: Słońce
1: numer.
0: Wstaje. Nic tylko słuchać.

0: Jeden z najbardziej ulubionych hitów Jasz Ząbka, zawsze on musi lecieć do końca.
1: Ej,
0: troje.
1: Wiecie co? Bo ja sobie wyobrażam, że jak wy teraz jedziecie do pracy, czy jest was troje, czy jest was czworo w tym samochodzie, czy samemu też siedzisz, to łapki w górę i na światłach sobie można pomachać w jedną i drugą stronę.
0: Bo weekend zbliża się już blisko, mamy w końcu czwartek i dzisiaj o poranku pytamy was, jak inaczej nazywacie właśnie ten dzień, czwarteczek.
1: No, jak można inaczej nazwać czwartek? SMS-y przyszły, proszę bardzo, na 72682686.
0: To co, na zmianę?
1: Powiem tak, wpadło kilka małych piątków.
0: O.
1: No, czyli że mały czwartek to taki mały piątek. Co ty masz?
0: U mnie jest przedsionek piątku, aha, bo weekend już puka do drzwi, ale jeszcze nie wszedł.
1: Proszę bardzo. A u mnie jest tak, kto to napisał? Nie, nie ma podpisanego. Dzień ostatniej szansy. Proponuję nazwę Dzień Ostatniej Szansy, bo wtedy nadrabiam maile z całego tygodnia. No i okej. Okay. Fajne, fajne, fajne.
0: Krzychu, rozbiegówka do weekendu. Tylko nie zgubić tempa.
1: O, piękne. No i mamy jeszcze Messenger.
0: Tak 07 na godzinę.
1: Proszę bardzo, mamy teraz Messenger od Patryka. Patryk pisze tak. Czwartek to dla mnie dzień zawieszenia. Ni to środek tygodnia, ni to weekend. Czyli dzisiaj świętują wszyscy mechanicy. SK2. Jak dzień zawieszenia, to muszą też poświętować i mechanicy, prawda?
2: No, no oczywiście,
1: że tak.
2: No,
1: to 7268268286 albo Messenger.
0: Takie dziurawe te drogi.
1: To... Inaczej nazwać czwartek.

0: Ale to było wczoraj po tym, jak się skończył ten szczyt NATO. 25-6 minut już było o godzinie 6. Mm-hmm. I wiecie co? Gazety dzisiaj piszą na pierwszej stronie, proszę bardzo, że Marta Nawrocka zrobiła furorę na tym szczycie NATO. Została królową Orientu i Super Express pisze o niej tak. Pierwsza dama podbiła Turcję.
1: Pani Marta Nawrocka.
0: Pani Marta Nawrocka, nasza polska Marta Nawrocka.
1: Podbiła Turcję?
0: Tak jest.
1: To jest lepsza niż król Jan III Sobieski. On tylko Turków pobił pod Wiedniem.

0: autopromocja.
1: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów,
2: dziesiątki topowych polskich artystów,
1: setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień
2: i ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: Po raz kolejny Oliwia Rudnicka. Aktualnie o poranku na termometrach w Szczecinie mamy 14 stopni. Na barometrach stabilne 1014 hektopaskali, a zza chmur pięknie przebija się słonko. Dzisiejszy maks w ciągu dnia wyniesie komfortowe 24 stopnie. I co najważniejsze, nie musimy martwić się dzisiaj o żadne opady, także parasolki zostają w domu. Na drogach Szczecina o tej porze jest spokojnie, przejedziecie przez miasto bez jakichkolwiek przeszkód i korków. Życzę udanego i pięknego dnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
16: 6.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrole umów. Minister zdrowia przedstawiła plan naprawy. Jednym z najważniejszych rozwiązań są maksymalne poziomy wynagrodzeń medyków. A więcej o proponowanych zmianach w służbie zdrowia powiemy w newsach o 7.00. Poważny wypadek w miejscowości Łukowa na Lubelszczyźnie. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego. Dwie z nich trafiły do szpitala po zderzeniu z osobówką. Ucierpiał również kierowca samochodu osobowego. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Na scenie Justin Bieber, Madonna, Shakira i koreański BTS. To już 19 lipca podczas przerwy finałowego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w East Rutherford wystąpią też postacie z Muppet Show i ulicy Sezamkowej.
2: Najlepsze polskie hity.
17: SK2. 28,5 minuty do godziny 7:00. Następna stacja Warszawa.

0: Nie ma sprawy, zawsze do usług. 22 minuty po godzinie 6, 22 minuty do godziny 7, 37 po 6. Nie pomylcie się, moi drodzy. Dzisiaj zamieniamy słowo czwartek jakimś innym słowem, prawda? Jak to można powiedzieć o tym czwartku? Przychodzą SMS-y, przychodzą messengery do nas.
1: To może teraz coś z messengerka.
0: Proszę bardzo.
1: Monika na przykład napisała tutaj, że to po, czwartek to pośrodek.
0: Pośrodek, to brzmi trochę jak to, co na czym się siedzi.
1: Tak, pośrodek taki. Dobry środek na pośrodek.
0: 726-826-826 to numer telefonu do nas i na ten telefon przyszła taka oto wiadomość.
2: A witam, moje ukochane radio.
0: A witamy.
2: Najlepsze radio świata. Szczególnie pana Jarząbka i...
0: Dzięki.
2: I pana chyba Wajdę.
0: Kowalskiego, ale no to się tak.
2: Mi się czwartek, czwartunio kojarzy z czwartakami i z obiadkami czwartkowymi znanego nam króla. Pozdrawiam, Tadeusz, kłania się.
0: Dziękujemy, panie Tadeuszu. Pan Tadeusz idzie w bardzo dobrą stronę, jeżeli mówisz o obiadach czwartkowych. Ja się piszę na taki obiad czwartkowy.
1: Skoro pan Tadeusz...
0: To w piątek popijamy.
1: I królewski.
0: No tak, i król, tak.
1: To chrobry też był.
0: To chrobry. To chrobry, nie, ja z chrobrym mam rzadki stosunek.

0: padał. No dzisiaj niemal w całym kraju taka deszczowa pogoda nam się szykuje. Niestety, przygotujcie się na to, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 7. Ale... widzę, że już kolega ma gazetkę w ręku. Co nam się dzieje ciekawego?
1: W domu deszcz na głowę nie pada i tak jest między innymi u pana, czytam, ministra Balczuna, to minister aktywów państwowych. Zdjęcie wrzucił do internetu i gazeta wyłapała. Zobacz dzisiaj.
0: No.
1: Jak pięknie u niego na łóżku leży.
0: Kto?
1: Pięć piesków.
0: Pięć piesków?
1: Razem z nim, tak. Piękne, no powiem ci. Pysio, Fiona, Eliza, Dio i Ozzy. Tak się ładnie nazywają.
0: To są pieski?
1: Tak.
0: Ja myślałem, że krasnoludki. SK2. Ale ich jest pięć, a nie siedem.
1: No tak, ale to jest to pieskie życie.
0: Jest.

0: Gabriel Fleszar nam krzyczy do ucha i bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemny głos jest. Powiem wam szczerze, 4,5 minuty zostały do godziny 7. SMS wpadł na 726-826-826. Witam, dzień tygodnia czwarty, żadnych ruchów nie jest warty. Pozdrawiam Elżbietę. Elżbieta proponuje w taki rymowankę na czwartek.
1: Widzisz? Podoba mnie się i to bardzo.
0: To mi się podoba. W takim razie proszę się nie ruszać od radyjka, proszę zrobić głośniej i za chwilę się państwo wszystkiego dowiecie.
1: A za chwilę sprawdzimy, jak na niebie ruszają się chmury, bo są alerty pogodowe.
0: No, nie słuchają się Eli, nie
1: słuchaj
0: totalnie się nie słuchałem te chmury Eli.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
13: Słyszymy się po raz kolejny. Oliwia Rudnicka. Aktualnie na niebie słońce próbuje przebić się przez chmury. I póki co na termometrach mamy 15 stopni, ale w ciągu dnia temperatura dobije do przyjemnych 24 kresek. Żadnych opadów się dzisiaj nie spodziewamy, a ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Barometry pokazują 1014 hektopaskali, a na szczecińskich drogach o 7 rano ruch jest jeszcze w pełni płynny, więc przejedziecie bez większych przeszkód i bez korków. Miłego!
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. A jakie są najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd? O tym Michał Rawa.
15: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
16: Do 240 zł brutto za godzinę.
15: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
16: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
15: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
14: A dziś o zmianach minister zdrowia będzie rozmawiała z Naczelną Radą Lekarską. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
17: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
14: Przypomnę, spór na linii Warszawa-Kijów o UPA trwa już od kilku tygodni. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Po wczorajszych potężnych wichurach na Pomorzu dzisiaj kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na północnym wschodzie Polski możliwe są silne opady deszczu z burzami, a nad Zatoką Gdańską i na Mierzei Wiślanej wiatr w porywach wciąż może osiągać nawet 60 km na godzinę. Wczoraj na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
11: Jest trochę niebezpiecznie.
18: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
14: Mówili wypoczywający na molo w Brzeźnie. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1500 razy. Na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, na Warmii i Mazurach 3.
12: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
4: Sport.
14: Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00. Niespodzianka na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
12: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
19: 3 minuty po godzinie 7:00. Co to tak, Pulan, tutaj tak stęka?
20: Zawiało mnie wczoraj.
19: Zawiało cię wczoraj.
20: No, szyja mnie boli, nie mogę ani w lewo, zobacz, skręcić. W prawo też nie pracuje.
19: Czyli dostałeś w szyję, można powiedzieć jednym słowem. No, tak. No. Ale to się dobrze składa, bo chociaż dzisiaj nie będziesz kręcił o...
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
20: Nie będę kręcił.
19: Nie będziesz kręcił.
20: Możesz obgadywać mnie za plecami.
19: No, oczywiście, że tak.
20: No. Możesz mnie obgadywać za plecami.
19: Panie Kowalski.
20: I tak się nie obrócę.
19: Głowa do góry.
20: Nie możesz. O, cwaniaku.

0: jest po prostu sezon Dawida Podsiadło. Sezon od Dawida Podsiadło, czyli numer 11 naszej gorącej polskiej dwudziestki, na którą zachęcamy, żebyście głosowali, bo Dawid, tak jak i inni, potrzebują waszych głosów jak my tlenu.
1: Dlatego wykształtujecie tę listę, która już jutro po godzinie 18 z Duńczyk będzie wszystko liczył sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Ja też zagłosuję.
0: No i bardzo dobrze, dajmy Łukaszowi z Duńczykowi dużo roboty, bo się ostatnio obcyndala troszkę.
1: I wy też zagłosujcie. Dlaczego nie? Kaśka Kowalska,
0: sk2.pl, tam głosujemy.

0: Grzegorz Chyrzy na 16 minut po godzinie 7, ależ ten utwór energetyzuje z samego rana i bardzo dobrze. Grzegorz Chyrzy w Radiu SK 2.
1: Energetyzujące również informacje ze świata. Naukowcy przyjrzeli się bocianom w Polsce i biją na alarm, bo bociany przybierają na wadze, są po prostu coraz grubsze.
2: Dlaczego? Dlaczego?
0: O, bardzo dobrze, że pan zadał to pytanie. Już tłumaczymy.
1: Dlaczego bociany są grubsze?
0: Bo jedzą śmieci, tak jest. Według naukowców, zamiast szukać żab w polu, szukają jedzenia na wysypiskach śmieci, więc po prostu jedzą śmieci.
1: I Ameryki nie odkryto, od dawna przecież wiadomo, że od śmieciowego żarcia się tyje.
0: Tak, prawda, prawda. A jak się taką jeszcze żabę niekoniecznie wodą popije, taki śmieć na przykład, to ma się też czerwony dziób. No i wszystko się zgadza. Czarno na białym widać wtedy, że bocian.
1: To teraz rozklekotany kombi.

0: O, ja też lubię sobie popatrzeć czasami na ostatnią stronę naszych gazet kolorowych w Super Expressie. Dzisiaj okazało się, posłuchajcie, że Lewandowskich na świecie jest więcej niż mogłoby się wydawać. Dochodzi ktoś jeszcze, dochodzi jeszcze pani Lewandowska, ale nie ta pani Lewandowska,
1: nie,
0: o której
1: Ania.
0: Myślicie. Nie,
1: nazywa się Vivica, chyba tak się ją czyta, nie wiem, ale uwaga, gorąca Miss Illinois, czyli jednego ze stanów w Stanach Zjednoczonych. Napisali tutaj w Superaku, ma kosmiczne kształty i właśnie nazywa się Lewandowski, czyli będzie w Ameryce już dwóch Lewandowskich.
0: To już wiemy, dlaczego Robert jedzie do Ameryki.
1: No tak. No,
0: do rodziny jedzie.
1: Ale
0: do rodziny
1: powiem ci, że Robert musi się pilnować, bo inaczej Anka zrobi mu z domu aut.
0: Nie, spokojnie. Wszystko zostaje w rodzinie, jak ci powiedziałem. No.

0: ten dni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
17: Zaczynamy powoli odczuwać poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie. Ruch gęstnieje w oczach, a największe zatory tworzą się teraz na rondzie Giedrojcia oraz na dojazdach do ronda Sybiraków. Bardzo mocno zwalniamy też na Szczenieckiej w stronę centrum oraz tradycyjnie na Piastów. Ale na pocieszenie mamy stabilne wieści z nieba. Słońce coraz śmielej przebija się przez chmury, a na termometrach mamy 16 stopni, a ciśnienie dzisiaj jest na stałym, stabilnym poziomie. Co najważniejsze, deszczu nie będzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
18: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi do roku więzienia. Już 7 milionów kierowców korzysta z M-prawa jazdy w M-obywatelu. To drugi po M-dowodzie najbardziej popularny dokument w aplikacji M-prawo jazdy jest honorowany na terenie całej Polski. Władze Wenezueli proszą o pomoc Karola III. Chcą, żeby brytyjski król odblokował objęte sankcjami wenezuelskie złoto. 30 ton kruszcu ma pomóc w odbudowie kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca.

0: chciałbym kiedyś zobaczyć, jak świat wygląda nocą. Tak. Ale to trzeba nie spać w nocy, a ja śpię w nocy.
1: Tak właśnie o poranku wygląda Westy 2 gramy dla was. Najlepsze hity od samego rana. Demono Stereo za 23 minuty 8. To jeszcze to, co ciekawego w świecie internecie. Ciechanów.
0: Dawaj.
1: Ciechanów.
0: Lubię to, lubię internety. Dawaj, co
1: ortopeda jednym z mistrzów zarobków napisali. W 2 miesiące ortopeda zarobił ponad 500 000 złotych.
0: 500 000 złotych w 2 miesiące. A może, przepraszam bardzo, nie wiem, kto pisał ten artykuł, ale może mu się te pieniądze należały. Mm-hmm. Może właśnie ten ortopeda dawał jakoś bardzo celne ortopedyczne porady.
2: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją. SK2.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Ten kawałek zawsze mi przypomina, że jeszcze daleko do wypłaty.
1: News z
0: kategorii... Nie, bank, nie? Niestety muszę korzystać czasami. Dobrze, no lecimy.
1: Dobra. News teraz mam, bo chcę o tym powiedzieć.
0: Ty już tak na szybko chciałeś.
1: Tak, taki z kategorii serio, naprawdę? Tak, naprawdę. Zagraniczna prasa pisze tutaj o młodym geniuszu. Stefano Marconin, to jest chłopak z Argentyny.
0: Jak bardzo młodym, bo to jest
1: 9
0: ciekawe.
1: 9 lat ma chłopak. Ma
2: 9 lat?
1: 9 lat i łeb jak sklep, słuchaj. To najinteligentniejszy dzieciak w Argentynie. Ta. W artykule tutaj piszą, że chłopak nie miał jeszcze roku, a już pięknie, płynnie mówił, a potem jeszcze nie miał 7 lat i już pisał, a teraz ma 9 lat i uwaga, projektuje swoje samochody.
0: 9-latek projektantem samochodów, proszę bardzo. Tak. Ale wiesz co, ja znam receptę na to oczywiście, moi drodzy rodzice, pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć dzieciaka projektanta samochodowego, to trzeba zainwestować w odpowiedni prezent, prawda? Trzeba dać takiemu dzieciakowi odpowiednie zabawki pod choinkę. Zamiast, nie wiem, klocków Lego, dajesz mu klocki hamulcowe i czekasz, aż coś skonstruuje. SK2. Też pytanie się pojawia, prawda? Jakie on te samochody konstruuje? Bo to jest też ciekawie, nie?
1: Już dasz mu klocki hamulcowe, 9 lat ma chłopak, no to pewnie będą to te, no, maluchy.

0: Też bym chciał, żeby ktoś był z nami po godzinie 8, bo po godzinie 8 będziemy grali w Państwa Miasta. Potrzebujemy dwóch osób minimum.
1: Bo to już teraz, moi drodzy, można się zgłaszać na 726-826-826. Dobrze powiedziałem.
0: Dobrze, bardzo dobrze
1: Messenger
0: tak powiedziałeś.
1: Messenger SK2 i teraz trzeba zadać pytanie, jaką odpowiedzią wy zgłaszacie się do naszej zabawy Państwa Miasta.
0: A, to teraz zagmatwałeś troszkę. Tak czy inaczej, napiszcie mi w SMS-ie albo na Messengerze, co lubicie robić w wolnym czasie, bo my tutaj właśnie z Kowalskim rozmawialiśmy o tym, że ja to się lubię odmurzyć na przykład, czyli włączam sobie coś w telewizji i cokolwiek takiego leci sobie, prawda? Najgorsze, jak pilot leży daleko, to nie można tego wyłączyć.
1: No, to oglądam. A wtedy wchodzi żona i mówi: uwaga, mam dla ciebie zadanie, a ty myślisz, znowu trudne sprawy.

0: Reklama.
1: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
5: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
14: Szczyt komunikacyjny w Szczecinie właśnie osiąga swój punkt kulminacyjny i na mapie drogowej robi się naprawdę czerwono. Stoimy teraz na rondzie Giedrojcia, a korki ciągną się też na Matejki w stronę centrum oraz na ulicy Struga przy wjeździe od Prawobrzeża. Zdejmijcie nogę z gazu i uzbrojcie się w cierpliwość. Niebo nie przygotowało dla nas dzisiaj większych niespodzianek. Słońce wciąż przeplata się z chmurami, na termometrach 16 stopni i stabilne ciśnienie. Ciepłej kawy, bezpiecznej jazdy. Do usłyszenia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka, Naczelna Izba Lekarska krytycznie o propozycjach minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. To nie zmieni sytuacji pacjentów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
16: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
15: A dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. W całym Iranie słychać eksplozje po amerykańskich atakach. W odwecie irańskie wojska ostrzelały cele USA w Bahrajnie i Kuwejcie. To i wcześniejsze ataki na statki w cieśninie Ormus spowodowało wzrost ceny ropy naftowej. W związku z tym rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo już, kiedy wróci CPN?
0: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
17: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
18: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
0: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
15: Afera z ołowiem w wodzie pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody, choć już 2 miesiące temu stwierdzono przekroczenie poziomu obecności tego metalu. Mieszkańcy gminy nie kryją oburzenia.
19: My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
15: Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, a sprawą zajął się sanepid.
20: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
21: SK2 Sport.
15: Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dziś z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W reprezentacji z Afryki zabraknie Ismaela Sabariego, który leczy kontuzję. W pełni zdrowia ma być za to pierwszy francuski strzelec Kylian Mbappé, który ma na koncie 7 goli. Początek spotkania o 22:00. Polskie siatkarki walczą w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace. Polki mierzą się z Amerykankami. W tej chwili prowadzą 2-1. Trwa czwarty set.
20: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
22: 3 minuty po godzinie 8, ale ci się ryjek cieszy, ale ci się ryjek cieszy. Proszę Państwa, Kowalski powiedział przed chwilą, że chce wszemi wobec opowiedzieć Państwu żart. Ja go nie słyszałem, boję się go troszkę, no ale dobrze, pozwól, że nawet ci ściszę podkład, żebyście jeszcze lepiej skompromitował przed Państwem.
23: Dlaczego Lewandowscy przeprowadzają się do USA?
22: No, dlaczego?
23: Bo tam jest moda na sukces.

0: Ze złem to
1: policja walczy czasami, prawda? To teraz o policji będzie.
2: A propos, w SC2, kierowca BMW w koszulce z napisem...
0: No jakby to powiedzieć, ten napis nie był porządny.
2: Znaczy, kochać inaczej tak, grupę Speed.
0: Tak, podstawcie sobie podkochać inaczej takie jedno słowo o kochaniu i wam wyjdzie, co z grupą Speed można zrobić i co ten kierowca miał na koszulce.
2: No i za to ostre kochanie grupy Speed, że miał taki napis na koszulce, dostał mandacik.
0: Tak, ale może ale nie za samą koszulkę, bo posłuchajcie.
2: Za co dostał?
0: Policja w Myślenicach zatrzymała do kontroli BMW, prawda? Okazało się, że kierowca ma wulgarne słowo napisane na koszulce, wulgarnie wyrażenie o grupie Speed tej policyjnej. No to policjanci powiedzieli, dobra, tak się bawimy? To dawaj, sprawdzamy jeszcze stan techniczny auta i co się okazało?
2: Sprawdzili. I wyszło, że szyby są przyciemnione, a nie powinny być.
0: Tak jest.
2: I do tego jeszcze rura wydechowa jest za głośna,
0: a nie powinna być.
2: No i za to mandacik 2000
0: zł. 2000 zł. No widzisz, sprawdzili chojakowi rurę i od razu rura

0: Ten utwór nazywa się Gdy będziesz sam od Wiktorii Kidy, Oskara Cymsa, Księgi Żywiołów. W tej zabawie nie jesteście sami.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo jest Jarząbek, jest Kowalski, no i są dzisiaj też Asia i Dorota z nami. Dzień dobry paniom.
3: Dzień dobry, drogie dziewczyny.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest dobra.
3: Są dwa dzień dobry, zameldowały się panie.
0: Dzień dobry to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o naszą zabawę, bo my musimy wiedzieć, że jesteście tam.
3: Że nas nie rozłączyło.
0: To nie jest tak, że my jesteśmy mili i się z wami witamy.
3: Że
0: nie,
3: jesteśmy
0: nie.
3: połączeni ze sobą.
0: Absolutnie, o to właśnie o to chodzi. Posłuchajcie, dobrze, dziewczyny, przypominam szybko zasady. Zasady są takie, że na kole dla każdej z was wylosuje po literze, a później wy podajecie hasła na zaczynające się, muszą się zaczynać na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii. Nie my zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jeżeli się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej następnej, nawet jeżeli te następne byłyby poprawne. Jeżeli wylosujecie sobie jokera, to będziecie mogły dla siebie wybrać literkę. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej haseł, no to
3: poprawnie,
0: zgarnia...
3: Poprawnie,
0: to zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba zgarnia prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne. Tak, jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne, bardzo się z tego powodu cieszę. Asia dzisiaj pierwsza odpowiada. Dla Asi kręcimy w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo poprosimy.
3: I Asiu, wylosowałaś sobie literkę P.
0: P. Jak pa. Jak się żegnamy, to mówimy pa. Przyjadę później. No, to literka P dla ciebie. Wszystko jasne?
4: Okej.
0: Lecimy. Asia, dobra, to zaczynamy. Poproszę, na literkę P. Państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Znana postać.
4: Pinokio.
0: Roślina.
4: Paprotka.
0: Kolor.
4: Purpurowy.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: Panda.
0: Imię.
4: Piotr.
0: Przedmiot.
4: A,
0: już za późno.
3: Ale
0: już
3: po czasie
0: po
3: i tak poprawnie, ale już po czasie.
0: Ale szłaś jak ale burza, co to
3: dobrze,
0: było?
3: Dobrze, że po czasie, bo to już nam się kategoria skończyła.
0: Powiem ci tak, Asia, jeżeli jakiś huragan będzie gdzieś się pojawi na świecie, to powinien zostać nazwany twoim imieniem. 8 punktów dla Asi. Wow, no to niezły wynik. Dorota, 8 punktów do pobicia.
3: Jesteś, oddychasz?
4: Tak, jestem, nie będzie łatwo.
0: Nie będzie łatwo, ale nie takie rzeczy się tutaj
4: zdarzały.
0: No,
3: postaram się dla ciebie zakręcić tak, żebyś też miała jakieś fory.
0: Ale czekaj, dlaczego mnie zapytałeś, w którą stronę?
3: A, przepraszam, w którą stronę?
4: W prawo,
3: no
4: poproszę.
3: No dobra, jeszcze raz, no już zakręcę w prawo.
0: Można było od razu powiedzieć, dobra, no niech będzie Z, litera Z, zdradliwa litera Z, ostatnia litera alfabetu.
3: A miało być
0: dla
3: tak
0: ciebie.
3: Pięknie.
0: A miało być tak pięknie. No zobaczymy. Czasami ludzie się wykładają już w pierwszym pytaniu na literce Z. Zobaczymy,
4: tak,
0: jak
4: spróbujemy.
0: Będzie.
3: No dobra, Dorota, w takim razie potrzebuję od ciebie na literę Z państwo.
4: Zimbabwe.
3: Miasto.
4: Zakopane.
3: Tytuł filmu, serialu.
4: Zmiennicy.
3: Roślina.
4: Zawilec.
3: Potrawa.
4: Zapiekanka.
3: Zawód.
4: Zdun.
3: Samochód.
4: Zastawa.
3: Znana osoba.
4: Zbigniew Wodecki.
3: Też dobrze, ale po czasie.
0: Po czasie. Iż było tak blisko. Poczekaj. No licz.
3: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
0: Siedem punktów. Tak blisko, a tak daleko, ale blisko. Bliżej jest Asia i do Asi dzisiaj leci prezent marzeń.
3: Brawo! Był naprawdę wyrównany pojedynek.
0: Bardzo
3: muszę
0: wyrównany.
3: Wam przyznać. Jak Amazonki walczyliście
0: ze sobą. Co tu się działo po prostu. No dziewczyny, naprawdę jednej i drugiej gratuluję. Dla Dorotki przygotuję specjalną pakę naszych prezentów na pocieszenie. Państwa miasta wracają jutro po 8:00.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Obok mnie Kowalski, który przejrzał już co tam piszczy na świecie, bo za chwilę skrót newsów.
1: O 8.30 między innymi o trawie, której mimo sezonu nie będziemy kosić, ale niezłe z niej siano jest.
0: A aktualnie mamy 25 po 8.

0: Radia SK2.
1: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
20: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
19: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
23: Poranny szczyt powoli zbliża się do końca, ale na szczecińskich drogach wciąż nie jest idealnie. Najdłużej postoicie teraz na Kusłońcu, Sikorskiego i 26 kwietnia. Ciasno jest również na dojazdach do Ronda Gierosa oraz w okolicy Głębokiego, więc tam wciąż tracicie cenne minuty, natomiast za oknem robi się coraz przyjemniej. Słońce świeci już znacznie odważniej, a temperatura utrzymuje się na razie na 17 stopniach. Ciśnienie stabilne, więc to nam gwarantuje dobre samopoczucie na resztę dnia.
22: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
24: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami, to w czterech województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz częściowo w mazowieckim i lubelskim. A dużo więcej o pogodzie i jej skutkach powiemy w newsach o 9.00. Służby przejęły marihuanę wartości 2 milionów złotych. 40 kg narkotyku było przemycane w przesyłkach kurierskich. Celnicy znaleźli je w Pruszkowie i Warszawie. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ja się będę powtarzał, ale powiem to jeszcze raz. No po prostu ta nowość mnie rozkłada na łopatki, aż mi się chce być rozłożonym na łopatki. No tak mi się podoba ten kawałek męskiego grania.
2: To teraz akcja odkurza.
1: No, bo u nas nie tylko nowości, u nas starocie też się znajdą. Sprawdzamy, co pisali w internetach, nie tylko, bo i w gazetach też, jakiś czas temu. Tego dnia, ale nie tego roku, to jest nasz kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie.
2: Minutka dla odkurzacza, pogromcy paprochów wracają.
1: Dzisiaj cofka o 19 lat.
2: Uczelnia płaci studentom za udostępnienie notatek.
1: O!
2: AGH to jedyna uczelnia, która płaci studentom za udostępnianie kolegom notatek z wykładów. Na stronie uczelni platformy e-learningowej można znaleźć prawie 70 darmowych stron internetowych z takimi studenckimi notatkami. I tak pisała Gazeta Krakowska 9 lipca 2007 roku.
1: Dobra. Może to i brzmi ciekawie, ale nie dajcie się nabrać, bo ciekawe jest, co jest w tych notatkach, prawda? Co tam się znajduje? Czy tam jest jakaś wiedza potrzebna?
2: To 5 darmowych stron internetowych.
1: To nieważne. Ważne jest jedno pytanie.
3: Co tam pan tu napisał?
4: Kopytko.
1: No właśnie. Bierzesz później coś takiego do ręki i sesję z kopytka można zdać albo oblać, no. To zależy od
2: was. Ja kopytka bardzo lubię.

0: 11 minut zostało do godziny 9. To jest dobry czas, żeby zareklamować.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Naszą piękną, wspaniałą, biało-czerwoną Polskę oczywiście. Polska jest najfajniejsza, udowadniamy to w Radiu SK2 codziennie, moi drodzy. Codziennie mierzycie się z pytaniami o Polskę.
2: Codziennie sprawdzamy dla was ranking, kto jest na pierwszym miejscu, bo to zawsze w piątki się okazuje, kogo wysyłamy na weekendowe, wakacyjne spotkanie.
0: Właśnie, bo kto będzie na pierwszym miejscu, ten pojedzie do luksusowego hotelu. Tym razem walczymy o pobyt w Nosalowym Parku w Zakopanem. No i teraz tak.
2: Kto już grał, jak wygląda klasyfikacja?
0: Posłuchajcie, mamy remis na razie. Mamy wtorkowego Krzyśka, 7 odpowiedzi dobrych, 0 złych i mamy środowego Marcina, 7 odpowiedzi dobrych i 0 złych. Rafał z poniedziałku też odpowiedział na 7 pytań, ale niestety 4 błędne były odpowiedzi, więc Rafał musi zadowolić się kosmetykami.
2: Czyli nagrodą gwarantowaną, bo zawsze
0: oczywiście,
2: kosmetyki
0: że tak.
2: dla każdego mamy. No dobra, czyli ciekawe, kto spakuje walizkę i powie kierunek Zakopanej, Nosalowy Park, hotel spa pięciogwiazdkowy, bo tam wyślemy was w ten weekend, sk2.pl, Polska jest najfajniejsza, tam się zgłaszajcie. Byłeś w tym?
0: Nie byłem, ale wiecie co, ja wam zdradzę, co tu się działo w międzyczasie,
2: co?
0: Bo Kowalski siedział z tym swoim laptopem i mówię, popatrzę sobie jeszcze na ten pokój i na ten pokój sobie popatrzę i na ten jeszcze
2: basen,
0: popatrzę.
2: Te widoki z tego okna też fajnie wygląda, sauna w ogóle jest.
0: Kowalski może patrzeć tylko przez internet na te pokoje, a wy to możecie przeżyć sami na własnej skórze, poczuć te miękkie jedwabie i luksusy.
2: I nawet są pokazy saunmistrzów.
0: Naprawdę?
2: Byłeś kiedyś na takim pokazie saunmistrza?
0: Nie. A co
2: wchodzisz do środka, jest tam, wiesz, facet ściąga ręcznik i macha.
0: Czym?
2: No ręcznikiem macha.
0: Ręcznikiem, no to całe szczęście.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: SK2.pl, tam się zgłaszacie. Dzisiaj po 15 kolejna runda. Być może ktoś Krzyśka i Marcina przeskoczy.

0: 5,5 minuty do godziny 9 nam zostało.
1: Co jest stolicą Polski?
0: Warszawa.
1: A co jest rowerową stolicą Polski w tym roku?
0: No zaskocz mnie.
1: Świdnica.
0: Świdnica.
1: Mieszkańcy dobrze. Świdnicy, kochani.
0: Kupili oni... najwięcej rowerów pewnie.
1: Tak, i w tym roku wykręcili tyle kilometrów, że ponad 600 tysięcy i dostali pierwszy raz w swojej historii swojego miasta tytuł rowerowej stolicy Polski.
0: A bo był pewnie jakiś plebiscyt, tak?
1: Tak, plebiscyt. No. To jest maleńka Holandia. Wszyscy tam po prostu pedałują. Wszyscy jeżdżą na rowerze.
0: No, jak pojedziecie teraz do takiej Świdnicy, spojrzycie na tych świdniczan, bo tak się mówi, nie? Tak. I się okaże, że te same szprychy. Eskad.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
13: Przy mikrofonie Oliwia Rudnicka. Mam świetne wiadomości. Poranny szczyt oficjalnie przeszedł do historii. Większość ulic w mieście całkowicie się rozluźniła. Niewielki ruch i lekkie spowolnienie możecie napotkać jeszcze tylko w okolicach Bramy Portowej oraz na Wojska Polskiego. Ale przez resztę Szczecina przejedziecie już zupełnie płynnie. Pogoda na resztę dnia zapowiada się po prostu idealnie. Słońce przybywa z każdą minutą, a na termometrach mamy już komfortowe 18 stopni. Ciśnienie wciąż stabilne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu są kolejne ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie dziś w północno-wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Z kolei na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. A to może powodować lokalne podtopienia, mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.
15: One się utrzymują, te wody, w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tą sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
14: Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali 2000 razy. Dwie osoby zostały ranne. Najgorzej było na Pomorzu, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
16: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
14: Przypomnę, dziś synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w czterech województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz częściowo w mazowieckim i lubelskim. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagra o półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw, Marokiem. O szczegółach Michał Rafa.
7: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
14: Jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Wszystkie ręce na pokład. Rusza nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Szukamy osób o otwartym sercu i chętne do pomocy innym, mówi Dominika Olszewska.
17: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację.
14: Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony i otrzyma wsparcie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Szlachetnej Paczki.
18: 2,5 minuty po godzinie 9.
19: Co tam zasnąłeś? Dzień coraz krótszy.
18: No dzień coraz krótszy, oczywiście.
19: Sprawdziłem właśnie, że 9 lipca aż o 17 minut.
18: A jak sobie jeszcze zrobicie drzemkę w trakcie dnia, to ten dzień jeszcze się wykrótszy.
19: Patrz, jak ten czas szybko leci.
18: Zasuwa!
19: Za chwilę jesień, wszystkich świętych, potem Boże Narodzenie.
18: No i za
19: nowy
18: chwilę
19: rok, Wielkanoc.
18: I znowu wakacje.

0: Ależ to Jagger, ależ to Virgin, ale to już 20 minut po 9 się nam zrobiło, a my dopiero teraz zauważyliśmy to, co pisze dzisiejszy Super Express na pierwszej stronie. Nie wiem, jak my żeśmy to przeoczyli.
1: Pisze o innej Jadze, o Justynie Steczkowskiej, która, uwaga, powiedziała, że chce być jak Skolim.
0: Skolim to jest ten, ja wiem, to jest ten piosenkarz, co to teraz w tych, w branży mięsnej robi, nie?
1: Tak, no.
0: Czyli Justyna, tak. I co, Justyna Steczkowska chce być jak Skolim?
1: Tak.
0: To co ona, to ona chce mieć swoją kiełbasę? SK2.
1: No, może hasło reklamowe już
0: może.
1: Jest.
0: Może, jakie?
1: Justynki z Cielęcinki.
0: Proszę bardzo, tanciemy do nas!

0: Lubię te momenty, kiedy mogę zapowiedzieć taką wspaniałą nowość, bo bardzo mnie się podoba ten kawałek.
1: Co tam przygotowałeś?
0: Proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, były momenty. O, zobacz, ojej.
1: Ja Żąbek prawdę ci powie, to fajne.
0: Po 16, ja na ten.

0: A nasze orły sobie odpoczywają delikatnie.
1: W cieniu mundialu.
0: W cieniu mundialu.
1: Weste dwa najlepsze polskie hity. Hit również dzisiaj mundialowy. Francja zagra z Marokiem.
0: Francja, Maroko, dzisiaj o której jeszcze powiedz mi tylko?
1: 22, gwizdek pierwszy.
0: Naszego czasu oczywiście.
1: Tak.
0: Francja, Maroko to jest taki mecz, że nieważne kto wygra, to Paryż i tak zapłonie.
2: SK2.
0: Pozytywnymi emocjami, miejmy nadzieję.
3: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
4: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
5: Ale czasem.
6: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest!

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: aż chce się człowiek zapytać, a jakie jest wasze czułe miejsce? Proszę bardzo, od Baranowskiego dostaliśmy czułe miejsca na zakończenie godziny 9.
1: U ciebie to jest piąta Achillesa.
0: Tak, tak. No to trzeba pumeksa wziąć troszkę, to wtedy rzeczywiście można poczuć coś
1: piętki
0: na tej pięcie.
1: Piętki też są dobre, te od chleba, te z piekarni.
0: I tu uderzyłeś w bardzo czułe struny moje.
1: Takie chrupiące,
0: świeżutkie. Bo jestem bez śniadania, tak więc moja droga jadłodajnią, która za chwilę mnie przyjmiesz, przygotuj się.
1: Dobre piętki.
0: Tak jest, bo jestem bardzo głodny. A was zostawiamy z Kasią Grodzką i najlepszymi polskimi hitami, oczywiście te już po 10.
1: Będzie smacznie.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
9: I po reklamie.
10: Po raz kolejny kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka. Pogoda nie zawodzi i robi się typowo letnio. Słońce świeci na całego, chmur ubywa, a termometry pokazują już bardzo przyjemne 22 stopnie. Ciśnienie ani drgnie, wciąż trzyma się stabilnie, więc energia do działania gwarantowana. Na szczecińskich drogach mamy teraz idealny moment na spokojną jazdę. Może jedynie zatrzymacie się na chwilę na szarych szeregów. Więc jeśli macie do załatwienia coś na mieście, to jest najlepsza pora na to.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Służby w gotowości na Mierzei Wiślanej. Wciąż mocno wieje, możliwa jest tamcowka. Silny wiatr wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Niewykluczone są lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach położonych najniżej, mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej.
12: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, między innymi na terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
11: Służby apelują o zachowanie ostrożności, odradzają spacery po plaży. W Krynicy Morskiej przygotowano również worki z piaskiem dla mieszkańców na wypadek lokalnych podtopień. Omówią propozycje reform w ochronie zdrowia. Za godzinę spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia. Będzie to rozmowa o pakiecie zmian zaproponowanym przez Jolantę Sobierańską-Grędę, a w tym wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń oraz lepsza kontrola pracy lekarzy. Jak wynika z naszych rozmów, lekarze podchodzą do pomysłu sceptycznie, o czym więcej Michał Rawa.
13: Jestem, dzień dobry. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
14: Te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala, czyli pójdą na pokrycie długów.
13: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
11: 3-kilogramowe sztabki złota warte około 1,5 miliona złotych. Tyle próbowała wwieźć do Polski 56-letnia Ukrainka. Wpadła podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku, mówi Edyta Hrabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
15: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
11: Osoby przekraczające granice Unii muszą zgłosić przewóz pieniędzy o wartości co najmniej 10 tysięcy euro. Dotyczy to także sztabek złota.
16: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 10. Ja czytałam gdzieś, że nasz mózg lubi, kiedy czasem zrobimy coś inaczej niż zwykle. Dziś idealny dzień, by to zrobić, bo w kalendarzu mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą, ale na uszy można zostawić najlepsze polskie hity w Radio SK 2. Muzycznie na początek Daria Zawiałow, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Romantyczna historia zaczerpnięta z brytyjskiego musicalu pod tym samym tytułem, czyli City Nancy i zespół Wilki w Radiu SK2. Nieromantyczne totalnie są za to podwyżki na rynku peletu. Ceny podskoczyły o 30%, mimo że mamy lato. Składy z peletem świecą pustkami, zapasy drewna się kurczą. No, zaczęło to wyglądać na tyle podejrzanie, że sprawą zajmuje się UOKiK. No, choć ja sobie pomyślałam, że to może my, tacy zwykli kowalscy, zorientowaliśmy się, że taniej wyjdzie wybudować chatkę z pelletu, niż brać się za kupowanie kawalerki.

Tekst do tego wielkiego przeboju z 1973 roku napisała Agnieszka Osiecka, inspirując się prawdziwym, miłosnym zawodem swojej przyjaciółki. Piosenka natychmiast podbiła serca słuchaczy, choć początkowo komunistyczna cenzura miała zastrzeżenia do słów o wózku z dzieckiem. Smutni panowie dopatrywali się tam promowania samotnego macierzyństwa. A o jakim kawałku ja w ogóle mówię? Podpowiem, przyjaciółka Osieckiej miała na imię Małgorzata, więc już chyba wszystko jasne. Maryla Rodowicz i Małgośka już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2. Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. A prawdziwy bój stoczy się już jutro, bo już jutro dowiemy się, kto zgarnie pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Nosalowy Park. Powiem wam, że sytuacja jest bardzo brawurowa, bo teraz mamy remis. Nasi słuchacze, czyli Krzysiek i Marcin, mają 7 dobrych odpowiedzi w quizie o Polsce, żeby wybrać się w te nasze piękne Tatry i zakosztować luksusów. Łącznie ze spa i basenami trzeba przebić ten właśnie wynik zgłoszenia na sk2.pl, a kolejna runda zabawy Polska jest najpiękniejsza i najfajniejsza też quizu dziś po godzinie 15.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Genialny cover, prawda? Zespół Czerwone Gitary w latach 70. No, wymyślił sobie tę piosenkę nieco inaczej, więc wersja z lat 90. właśnie od zespołu Lizar. To na pewno była w tamtych czasach. Był to taki powiew świeżości. Lizar ciągle pada, gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Za moment godzina 11 przy mikrofonie Oliwia Rudnicka. W Szczecinie na drogach jest pełen komfort. Środek dnia to idealny moment na przemieszczanie się po mieście. Zarówno w ścisłym centrum, na placu Rodła, jak i na trasach wylotowych ruch odbywa się całkowicie płynnie i bez jakichkolwiek zatorów. Z kolei pogoda zaczyna nas rozpieszczać. Piękne słońce operuje na niebie, termometry pokazują już 21 stopni i robi się naprawdę ciepło. Ciśnienie cały czas stabilne, no i prognoza tego, że nie będzie padać.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka, agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. To w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości w szpitalu, w tym m.in. o sprawę zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
11: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Właśnie w tej chwili powinno rozpocząć się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem spotkania są proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed ministerstwem jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Tak jest, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Jakubie. Czy lekarze zapowiadają zgłoszenie wielu uwag?
13: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
11: Tę aplikację warto mieć w telefonie. Mobilny bank danych o lasach może pomóc, gdy zgubimy się w terenie. System ma wbudowany GPS i pokazuje naszą lokalizację, mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
14: Mamy tutaj lasy wszelkich form. Własność lokalizuje nas do konkretnego wydzielenia, nie tylko oddziału leśnictwa, nadleśnictwa, ale konkretnego wydzielenia, oczywiście wraz ze współrzędnymi geograficznymi.
11: Przed wyjściem do lasu warto również naładować telefon i poinformować bliskich o planowanej trasie.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie nowość od trio Gips, Igo i Formany. Powiem też o pewnym gryzącym wakacyjnym temacie. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 11 i gramy.
15: No to...

Chcieć to móc, jak wiadomo. Trochę mowy motywacyjnej od duetu Borusewicz i Kugis. Jeśli tylko chcesz, gramy wam w Radiu SK2, a jeśli akurat wybieracie się na wakacje poza Polskę, to warto dwa razy sobie, słuchajcie, sprawdzić i przyjrzeć się swoim ciuchom, które będziecie pakowali do walizki, ale tuż przed powrotem do kraju. Bo czytam, że na przykład w Chorwacji czy w Grecji do waszego bagażu może wpaść skorpion. Ponoć zdarza się to często, a jego ukążenie jest problematyczne, bo człowiek i mocno puchnie i to miejsce bardzo boli. To pewnie ból porównywalny z bólem portfela po zapłaceniu za rybę nad Bałtykiem, więc wybór miejscówki to naprawdę ciężka sprawa.

0: Trasa 45 lat Lady Punk trwa sobie w najlepsze. Panowie już w przyszły weekend odwiedzą m.in. Stargard, Sieradz i Koszalin. No widzę też sporo koncertów w sierpniu, więc tym bardziej podziwiam kondycję i wydolność u Panasa i spółki. Lady Punk, zostawcie Tytanika, gramy wam w Radiu SK2. Przed godziną 12 usłyszycie jeszcze m.in. Sersę i Jeremiego Sikorskiego. Warto zrobić głośniej.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawi w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: krzyczy, czeskie stadiony wyprzedane, teraz zabiera się za nasze polskie podwórko. Znak i Ewa Farna w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. A jak ktoś przegapił właśnie te czeskie koncerty Ewy, to w Polsce może ją złapać na festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Kilku słuchaczy SK2 usłyszy Ewę na żywo, bo zgarnęli u nas właśnie karnety na to wydarzenie. A my się w tym temacie dopiero rozkręcamy, bo ja już niebawem będę miała dla was wejściówki na poznańskie męskie granie już w ten weekend.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: No i po raz ostatni Oliwia Rudnicka na głównych arteriach miasta. Od Alei Niepodległości po trasy wylotowe na Prawobrzeże ruch jest znikomy, a jazda odbywa się naprawdę w pełni płynnie. Dotarliśmy już do 22 stopni na termometrach, a dzisiejszy maks to 24 stopnie. Pamiętajcie jednak o kremach z filtrem. Mimo że na niebie gdzie niegdzie pojawiają się chmury, to indeks UV jest naprawdę wysoki, więc słońce może was jeszcze przypiec. Barometry dalej pokazują stabilne ciśnienie.
11: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia od godziny trwa spotkanie prezesa NIL z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grętą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia. Śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak, z którym teraz się łączymy.
12: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawił ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
13: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
12: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie dwóch etatów.
11: Lekarze oceniają, że te propozycje nic nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokaja w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem podczas szczytu NATO w Ankarze.
14: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od
2: zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem, ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trwa przegląd obecności armii USA w Europie. Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, znana z utworów takich jak Total Eclipse of a Heart oraz Holding Out for a Hero. Artystka zmarła po kilku miesiącach walki z poważną chorobą jelit. Miała 75 lat.
0: Oficjalnie mogę powiedzieć, że mamy już czwartkowe południe, coraz bliżej weekendu. Tu Radio SK2, mam dla Was godzinę z dziesiątką najlepszych polskich hitów bez reklam, a zaczynamy od utalentowanej Natalii Nykiel. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Takie polskie klasyki. Gramy wam w Radiu SK2 z wielką radością. Manam i po to jesteś na świecie, to za nami. A Kamil Nosel po to jest na świecie, żeby wkręcać i rozśmieszać. Mocno tej misji się trzyma.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Marii się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, obiekt sanatoryjny po tej stronie Turlam Dropsa Teresa. Mam panią na liście od pierwszego i tutaj widzę, że jeszcze nikt nie dzwonił w sprawie pokoju. Mogłabym?
2: Tak.
3: Pani będzie mnie też jakoś przez parafię jest wysyłana, czy jak?
2: Nie, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: A, no dobrze. A Narodowy Fundusz Zdrowia informował panią, proszę pani, że będzie to turnus dla duchownych, czy też nie?
2: Nie.
3: A, no to widzi pani, wszystko stydują na mnie, a później ja się muszę droczyć z tymi ludźmi. Proszę pani, tak, od pierwszego zaczynamy turnus dla duchownych i dlatego, jeżeli pani jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to ja bym poprosiła, żeby pani miała na stanie albo sutannę, albo habit, żeby tutaj nie było kłopotu z osobami duchownymi już.
2: To znaczy się habit jaki? Bo nie
3: no,
2: wiem,
3: taki,
2: ja...
3: no to mówię, to będzie turnus, proszę pani, osób duchownych, w związku z tym będzie większość ilość, proszę pani, księży oraz zakonnic. Dlatego też, proszę pani, żeby tutaj nie było kłopotów, że wy jesteście przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jesteście duchowni, no to trzeba będzie, proszę pani, się poruszać tak jak duchowni i zakonnice.
2: A to gdzie ja to nabędę? Boże.
3: Ma pani jakiś sklep z dewocjonaliami, proszę pani, gdzieś tam po drodze?
2: No nie mam tutaj w pobliżu, nie mam nic takiego.
3: A pani na maszynie coś potrafi, czy nie?
2: To gdzie ja się będę w tym poruszała?
3: Po stołówce, proszę pani, po obiekcie, jak pani będzie szła na zabiegi i tyle.
2: Na miasto pani
3: wchodzi, jak pani chce.
2: No dobra, no będę kombinowała coś, pomyślę, mam tu krawcową, zadzwonię, może mi zdąży usić, bo to zostało mi tylko tydzień.
3: To teraz tak, zdeklaruje mi pani, co pani będzie miała, habit czy sutannę, bo na tej podstawie dobiorę, proszę pani, osobę do pokoju.
2: Habit, Boże. To znaczy się, jakbym taką sobie, jak peleryna, coś takiego uszyła, zawiązywane tu i dłuższe.
3: Oraz nakrycie głowy czarne.
2: Nakrycie głowy czarne?
3: No bo to jest habit, proszę pani. Jeżeli pani będzie chciała sutannę, to już bez nakrycia głowy, bo to jest sutanna, to jest księżowskie.
2: Boże, kochany, teraz mnie pani postawiła, mam dylemat.
3: To może Agnieszka by pomogła?
4: Cześć, mamo, zostałaś wkręcona. Ale ty jesteś.
1: Nosel wkręca.

Muzykę do tego utworu z lat 90. skomponował sam Zbigniew Wodecki, a po nostalgii tekst dopisał Wojciech Młynarski. Co ciekawe, Wodecki początkowo nie traktował tej kompozycji jako materiał na wielki przebój. Z czasem piosenka stała się jednak jego absolutną wizytówką i niejako hymnem miłości. Już pewnie się domyślacie, o który utwór mi chodzi. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pan Zbigniew Wodecki przed nami.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Żarówka Sztuka w Radiu SK 2. Później ci opowiem, czyli dwa sceniczne żywioły, które spotkały się, by stworzyć idealny hit na lato. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Brzmi to świetnie, a może brzmieć jeszcze lepiej, jeśli ten kawałek znajdzie się na podium gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować.

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: To zespół Myslowic w Radiu SK. Dwa panowie pojawią się na scenie koncertów męskiego grania pod koniec lipca. Będzie to we Wrocławiu, a u nas podwójne karnety na to wydarzenie na pewno będą do zdobycia. Oczywiście bliżej tej daty, bo Radio SK 2 wysyła was na festiwalowe lato. Warto nas słuchać, zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: I po reklamie.
17: Coraz większy ruch na ulicach Szczecina i widać to gołym okiem. Teraz większą uwagę musicie zwrócić w ścisłym centrum, a mam tutaj na myśli między innymi Aleje Wyzwolenia i Niepodległości. Nieco ciaśniej także w rejonie Placu Zwycięstwa Wyszyńskiego oraz na Nabrzeżu Wieleckim. Prawy brzeg, noga z gazu przede wszystkim na Hangarowej, Struga i Gryfińskiej, podobnie jak na Gdańskiej i Energetyków w kierunku centrum. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 23 stopnie Celsjusza, padać nie powinno, ciśnienie rośnie.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
19: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
18: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z Miejskiej Policji w Kielcach. Ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.
20: Gromadził dane dotyczące m.in. charakteru
2: charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
18: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Przypomnę, para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu tego roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotyczny drapieżnik został zauważony na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służbę postawiono w stan najwyższej gotowości.
20: Staram się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
18: Relacjonuje Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie. A to już kolejny taki przypadek w regionie koszalińskim. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino.
0: A jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, czy taką pumę łapać sobie samodzielnie, to ja tak ku przestrodze przypomnę, jak puma warczy. No tak, najlepiej z daleka zadzwonić po odpowiednich ludzi. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Gramy wam najlepsze polskie hity. Minęła 13. Patrycja Markowska na początek tej godziny.
21: 10 najlepszych polskich hitów.

Tu Ania Wyszkoń niejako walczy z ciszą pośród czterech ścian w Radiu SK2, a już niebawem my sobie powalczymy z żarem w naszych czterech kątach. Synoptycy właśnie zapowiedzieli, że upał wróci do nas już pod koniec przyszłego tygodnia, słuchajcie. Termometry na Dolnym Śląsku mogą pokazać nawet 38 stopni, a wszędzie indziej temperatura nie spadnie poniżej 30 i sierpień też szykuje się upalny. To mi tak wygląda na to, że tegoroczne lato bierze udział w jakimś konkursie na najlepsze odzwierciedlenie pieca do pizzy, a my wszyscy jesteśmy jak takie małe pizzerynki do opieczenia. Ja na bank będę miała spalone brzegi. SK

0: Zazdrość to swoją drogą. Zespół Hej za nami w Radiu SK 2 i wielki hit. A uczciwość to już w ogóle cecha, którą bardzo cenimy w ludziach i taką też pochwalił się znalazca paczki ze sporą sumą gotówki, którą ktoś zgubił w warszawskim zoo, no i też zaniósł do dyrekcji. Bardzo uczciwie. Teraz właściciela szuka policja. No a morał z tego jaki? A taki, że w zoo to trzeba pilnować nie tylko dzieci, ale też i własnych kieszeni, bo jak widać nawet gotówka potrafi tam poczuć zew natury i uciec na wolność.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
12: Latem nie ma nudy.
13: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo.

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka, Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: I po reklamie.

0: Skarcem se prosi, żeby dać znać, to daję znać. Po 13 wręczę komuś z Was podwójne karnety na poznańskie męskie granie, które już w ten weekend zgarnie je pierwsza osoba, która napisze mi, który hymn męskiego grania jest jej ulubionym i dlaczego tak jest. Na wiadomości czekam oczywiście na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
13: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Zmotoryzowana mapa Szczecina świeci już w odcieniach czerwieni. Płynnie o tej porze nie przejedziecie przez Jagiellońską 5 lipca i Bohaterów Warszawy. Miejcie się na baczności także w rejonie Placu Rodła. Prawy brzeg, noga z gazu, przede wszystkim na Pomorskiej, Łubinowej i Batalionów Chłopskich. Na termometrach w Szczecinie aktualnie 22 stopnie Celsjusza. Padać dzisiaj raczej nie powinno, ale uwaga na ciśnienie, bo to delikatnie nam rośnie.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zabrakło konkretów, ocenia szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Prawie 2 godziny trwało spotkanie NIL z Ministerstwem Zdrowia. Rozmowy dotyczyły proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia. Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Jednak jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, atmosfera była przyjazna, ale zabrakło konkretów.
7: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
6: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przekonuje z kolei, że rozmawialiśmy o konkretach.
8: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiła mi.
6: Obie strony zgadzają się co do limitów wynagrodzeń lekarzy oraz na powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Akcja służb i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób, które były w budynku. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, które oceniają, jak poważne są uszkodzenia. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkania.
9: Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
10: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
9: No właśnie tu piszę do znajomych.
11: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
12: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
13: nie wpuszczają do środka?
12: Nie, czekamy na decyzję.
6: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty dla pieszych i kierowców. Pan Józef po raz kolejny nie zdał matury. 87-latek z Kalisza, najstarszy maturzysta w Polsce, do egzaminu podchodził 3 raz. Najbliżej był zdania matury z matematyki. W tym przypadku pan Józef zapowiedział, że złoży odwołanie. Jak dodał, nad ponownym podejściem do matury za rok musi się zastanowić.
14: Niby mówi się, że matura to bzdura, ale pan Józef co roku udowadnia nam, że mimo wszystko nawet o bzdury warto sobie powalczyć. Panie Józefie, niezależnie od decyzji, i tak pan jest bohaterem. Bohaterem cierpliwości. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, my też cierpliwie pędzimy do weekendu z najlepszymi polskimi hitami.

0: się śni, ale to nie ma co spać, bo tu są festiwale do odwiedzenia i mamy ze sobą już Beatę. Cześć Beata.
1: Cześć.
0: Beata odpowiedziała na pytanie, który hymn męskiego grania jej najbardziej odpowiada, wprawia ją w taki najlepszy nastrój i dlaczego. I który to hymn, Beata, dla ciebie?
1: To bardzo ziemskie. Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Björn Herbut i Błażej Król, czyli takie mega, mega głosy, uważam, polskiej sceny muzycznej, które są niedocenione, bo ten hymn nie jest tak często grany.
0: Jest, właśnie, dokładnie, nie jest często grany i z tego, co właśnie się zorientowałam u słuchaczy, którzy nadsyłają nam zgłoszenia właśnie po te karnety, kiedy się zgłaszają, to bardziej tak supermoce albo coś w tym stylu. To bardzo ziemskie trafiło mi się pierwszy raz, dlatego uważam, że to właśnie do ciebie powinny powędrować te karnety. Na
1: super.
0: Męskie granie w Poznaniu, oczywiście.
1: Jestem zachwycona, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo się cieszę. To powiedz, kogo tam zabierasz do tego Poznania, do świata koziołków i pyr.
1: No mam nadzieję, że mój narzeczony ze mną pojedzie, ponieważ ja pochodzę też spod Poznania, więc też odwiedzę rodzinkę przy okazji i się bardzo ucieszą.
0: Beata, to jest po prostu przeznaczenie. No i jeszcze Igora Herbuta zobaczysz z tamtego składu męskiego grania, bo Igor będzie grał w Poznaniu. Także świetnie. Bardzo się cieszę. Radio SK2 wysyła was przez całe lato na festiwale, a przed nami sprawcy całego zamieszania, skład męskiego grania i kawałek Tańcz już teraz. SK

0: Wyniku czasu.
1: Krzysztof Antkowiak wyśpiewał ten ponadczasowy hit na festiwalu w Opolu w 1988 roku. Mając zaledwie 15 lat, muzykę stworzył Krzesimir Dębski, tekst napisał Jacek Cygan. Występ przyniósł młodemu wokaliście prestiżową nagrodę publiczności i z dnia na dzień w sumie uczynił go wielkim idolem ówczesnej młodzieży. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak. Już teraz w Radiu SK2.

0: To nowa propozycja od Sarsy w Radio SK 2. Czy będziemy się pamiętać? Jaśmin jednak twierdzi, że kłopoty z pamięcią po 30 to rzecz absolutnie normalna. Człowiek nie pamięta, po co szedł do pokoju obok, co tam miał zabrać. Niemniej na ten kawałek już możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. SK2.pl, tu Sarsa czeka na wasze głosy. W ogóle warto przejrzeć też propozycje, bo tam sporo muzycznych nowości na was czeka. Gorąca polska dwudziestka już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
16: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: Ależ mroczno się zrobiło. No nie, no bez przesady. Zespół Various Monks i Zabij Mnie gramy wam tuż przed godziną 15. Sporo radości może na kogoś czekać po 15, bo wtedy też quiz o Polsce. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Będziemy starali się wyłonić the best from the best. Osobę, która przebije 7 dobrych odpowiedzi, których uzyskało naszych dwóch słuchaczy. Wystarczy odpowiedzieć dobrze na 8 pytań i już wtedy trafiacie do finału tego jutrzejszego i o tym się dowiemy, kto zdobędzie wspaniały, luksusowy wyjazd na południe naszego kraju. Oczywiście chodzi o 5-gwiazdkowy hotel. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
10: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepszym. Miejcie się na baczności teraz m.in. przy dojeździe na plac Szarych Szeregów, ale także w rejonie placu Kościuszki. Zwalniacie na Śmiałego i Krzywoustego, ale także na 26 kwietnia przy Turzynie. Prawy brzeg, noga z gazu na Zwierzynieckiej, Metalowej i Granitowej, ale także w rejonie węzła Kijewo. Ciśnienie cały czas delikatnie rośnie, pada dzisiaj raczej nie powinno, no i słońce próbuje przebić się za gęstych chmur.
14: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To ukróci podbieranie sobie lekarzy. Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
17: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
16: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy szpitali. Odpowiedzą za zniesławienie nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji. Zgłosiła tę sytuację na policję. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, jakoby prowadziła działalność mieszającą strukturę etniczną, czyli dążącą do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
18: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
16: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku odsiadki. Uwaga na burzę. IMGW wydało alertę pierwszego stopnia w północno-wschodniej części kraju. W prognozach silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od późnego popołudnia do jutrzejszego wieczora.
19: Całe szczęście u nas niezależnie od pogody najlepsze polskie hity grają dalej. 15.02, 2 minuty po godzinie 15 na zegarkach, a my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być. A już za chwilę kolejny etap konkursu Polska jest najfajniejsza. To ostatni moment, żeby się zgłaszać. Zapraszam Was na sk2.pl. No bo kto z nas by nie chciał wylądować się w hotelu w Zakopanem? I to za darmo od Radia SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2.

0: mrozu i nie ma miejsca jak dom. Tak wam gramy w Radio SK2, 15,5 minuty po godzinie 15, a już teraz sprawdzimy wasze umiejętności, waszą wiedzę o Polsce, a dokładnie sprawdzimy wiedzę Dominiki.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: Dzisiaj w naszej zabawie będzie brała udział Dominika. Cześć Dominiko.
3: Dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: W tej chwili gram w konkursy internetowe.
0: A, rozumiem. Dobrze, no to my ci trochę poprzeszkadzamy i spróbujemy, to znaczy ty spróbujesz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Masz na to 30 sekund. Ważne informacje są takie. Odpowiadasz w formie nie lub tak. I ważna informacja też jest taka, że czas zaczyna się liczyć od momentu, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Warto też wspomnieć, że walczysz tutaj o tygodniowy pobyt w hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Wszystkie zasady są jasne?
3: Tak.
0: Dobrze, to w takim razie spróbujmy. Uwaga, ja zaczynam czytać pytanie i dopiero wtedy uruchamiam zegar. Czy Olsztyn leży na Mazowszu?
3: Nie, w województwie warmińsko-mazurskim.
0: Czy Hel jest wyspą?
3: Nie, jest półwyspem.
0: Czy Mikołaj Kopernik był astronomem?
3: Był.
0: Czy śnieg leży w Tatrach? Śnieżka leży w Tatrach?
3: Nie.
0: Czy
3: śnieg jest.
0: Czy Gniezno było drugą stolicą Polski?
3: Tak.
0: Czy gołąbki zawsze zawijane są w liście sałaty?
3: Nie.
0: Czy Fryderyk Chopin urodził się w Warszawie?
3: Nie.
0: Czy Maria Skłodowska-Curie zdobyła dwie nagrody Nobla?
3: Tak.
0: Aj, skończył nam się czas i uwaga, uwaga, sprawdźmy na ile pytań poprawnie odpowiedziałaś. Siedem pytań, na siedem pytań udało ci się odpowiedzieć poprawnie. Bardzo ci dziękuję, Dominiko. No to oznacza, że mamy tutaj trzy osoby na tym samym poziomie. Tak jak Marcin i Krzysztof. Na razie musisz słuchać radia, bo jutro przed nami wielki finał. Bardzo serdecznie ci dziękuję i oczywiście ode mnie, tutaj od nas, od Radia SK2 zgarniasz nagrodę gwarantowaną, czyli kosmetyki, zestaw kosmetyków. Bardzo ci dziękuję, Dominiko, i życzę ci miłego dnia.
3: Dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy, cześć. A my, moi drodzy, gramy dalej już teraz Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani?
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sop.

0: żelon. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, a na zegarach 15.30. To oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Nie ujawniono żadnego zagrożenia. Na koniec utrudnień na ulicy Wesołej w Kielcach. Służby sprawdziły już podejrzany przedmiot znaleziony przy Wojskowym Centrum Rekrutacji.
2: Nie ujawniono materiałów wybuchowych ani innych elementów wskazujących, że przedmiot ma charakter bojowy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku wywołania fałszywego alarmu i spowodowania niepotrzebnych działań służb.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Mieszkańcy pobliskiej kamienicy wrócili już bezpiecznie do swoich domów. Pożyczonym autem wiózł dwie osoby, mając prawie 3 promile, a także sądowy zakaz wsiadania za kierownicę. Jest akt oskarżenia dla 41-latka z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Jego brawurowa jazda skończyła się na betonowym słupie. Dwoje pasażerów doznało obrażeń, w tym jeden ciężkich. Kierowca przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Pogoda nad Bałtykiem dalej sprawia kłopoty. Na większości nadmorskich kąpielisk wywieszono czerwone flagi, to przez wysokie fale, wiatry i prądy wsteczne. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

0: Oskar Cyms, no co ty? Tak wam gramy 18 minut przed godziną 16, ale to jest dobry numer, ale to jest dobry artysta, który powoduje, że na naszej twarzy pojawia się uśmiech. I bardzo dobrze, bo ten uśmiech i ta dobra energia mogą się przydać, szczególnie w pracy. A co powiecie na to, że my wręczymy wam podwójne karnety na męskie granie? Tak, tak, dzisiaj już takie rozdaliśmy, ale jutro kolejna szansa. Posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: To będzie ostatnia reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Miłość, Miłość. Tak, kończymy godzinę 15, po 16 kolejne najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę ci powie. O czym będzie wam dzisiaj opowiadał? Tego na razie zdradzać nie będę. Po prostu słuchajcie Radia SK2 po godzinie 16.
1: Reklama.
2: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaksy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaksy, poczuj, że nic nie musisz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Przejazd przez Rondo Girosa o tej porze jest prawdziwym wyzwaniem dla szczecińskich kierowców. O tej porze zwalniacie na Kusłońcu, Derdowskiego i Okulickiego. Nieco ciaśniej także na Krakowskiej i Południowej, czyli przy dojeździe na Rondo Uniwersyteckie. Zwalniacie także na Cukrowej w kierunku Przesławia i Warzymic. Na termometrach w Szczecinie max na dzisiaj, czyli 23 stopnie Celsjusza. No, zdecydowana przewaga słońca. Padać nie powinno, a ciśnienie nieustannie nam rośnie.
14: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Agenci CBA zabezpieczali dokumenty nie tylko w szpitalu południowym, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu.
17: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, to nie pierwsze takie działania CBA w tej sprawie i możliwe są kolejne.
16: Po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr, przychodzi czas na liczenie skali zniszczeń. Pierwsze informacje są uspokajające. Nie odnotowano poważnych uszkodzeń infrastruktury, mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni.
19: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony.
16: Miejscami pojawiły się również lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. Do zdarzenia doszło w Milejowicach pod Radomiem. Radiowóz jechał z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, wyprzedzając kilka pojazdów, relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
1: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
16: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
0: Tak człowiek sobie siedzi w pracy i myśli, że zjadłby taką rybę ze smażalni nad morzem. No jest to możliwe oczywiście, jeśli wybierzecie się na urlop nad polskie morze, ale zanim to nastąpi, to posłuchajcie, bo Jarząbek prawdę wam powie właśnie o tych naszych polskich smażalniach. Ale zanim to nastąpi, to my wam trochę pogramy najlepszych polskich hitów. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię, to na dobry początek.
11: SK2.

0: Urszula i Nosen, tak wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie i przeniesie was nad morze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Smażona rybka nad morzem albo w klimatycznej knajpce, klasyk, prawda? Ale posłuchajcie, bo inspektorzy od jakości jedzenia weszli ostatnio z kontrolą do 50 takich miejsc i co? Zapach i smak były w porządku, ale schody zaczęły się w papierach i w samych rybach. Aż w 70% miejsc leżało oznakowanie brak składników, zero informacji o alergenach, oszustwa na wadze, a do tego kucharze kreatywnie podmieniali gatunki. W co 10. daniu pływało coś zupełnie innego niż zamawialiście. Na przykład idziesz na luksusową solę, a na talerzu ląduje mintaj. Myślisz, że jesz legendarnego dorsza atlantyckiego albo morszczuka, a tutaj niespodzianka, to tani czarniak sprytnie nazwany w menu dorszem czarnym, żeby brzmiało bardziej dumnie. Na szczęście są i takie miejsca, w których o klienta dbają, trzeba się jednak trochę wysilić, żeby je znaleźć. Jest też inna opcja, bo jak nie chce wam się szukać, a chcecie dobrze zjeść, to do smażalni zawsze można wziąć ze sobą słownik łaciny, wagę kuchenną i prawnika, żeby się nie oszukać na sumach na rachunku.

0: Natalia Kukulska i wierność jest nudna, a my zbliżamy się do 16.30. To oznacza najnowsze informacje z kraju i ze świata. Zapraszam na nie w imieniu Jakuba Konieczkowicza.
1: Europoseł Daniel Obajtek próbował siłą wejść do protestujących w IKS Solino. Doszło do przepychanek z prezesem spółki. Obajtek chciał dołączyć do prowadzących w firmie protest głodowy i przeprowadzić interwencję poselską, choć dodajmy, mandat europosła nie przyznaje takich uprawnień. Na miejsce wezwano policję. Przypomnę, protest w IKS Solino trwa od 15 marca. Wśród postulatów przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody czy soli. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym handlarza narkotykami. W ręce policji wpadł 37-letni mieszkaniec Łodzi. Usłyszał już zarzuty m.in. posiadania znacznej ilości narkotyków i przygotowywania ich do sprzedaży. Grozi mu 20 lat więzienia. Dodajmy, w śledztwie dotyczącym grupy podejrzewanej o handel znacznymi ilościami narkotyków aresztowano już 5 osób. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków. Regulacje wymagają, by w każdym nowym samochodzie obecny był system rozpoznawania zmęczenia ADDW. Zmiany dotyczą producentów i dystrybutorów oferujących fabrycznie nowe auta.

to już czas, żeby grać dalej. Tilaf i I Love You. Może akurat jesteście obok swojej drugiej połówki, której możecie to powiedzieć? Tak tylko przypominam.

Bledka i Tańcz, tak wam gramy w Radio SK2. 19 minut przed godziną 17. Gdyby ktoś z was się zastanawiał, czy można sobie wsadzić

0: czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie, tylko w SKV. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: I po reklamie.

0: Big Day w dzień gorącego lata. O tym prawdziwym, gorącym lecie myślę, że wiele osób marzy, bo jak na razie na horyzoncie sporo chmur, deszczowo i bez słońca. Ale spokojnie, wszystko wskazuje na to, że prognozy pogody się zmienią i jeszcze to słońce. Nawet w tym tygodniu zobaczymy. Na to wszyscy liczymy. Na pewno usłyszymy najlepsze polskie hity i to już po godzinie 17.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: 23 stopnie Celsjusza. Tyle aktualnie zobaczymy na termometrach w Szczecinie. Lekka przewaga promieni słonecznych i taka sytuacja ma utrzymać się aż do zmroku. Uwaga jednak na ciśnienie. No to cały czas delikatnie nam rośnie. Z kolei na ulicach naszego miasta ruch zaobserwujemy jeszcze w rejonie węzła Łękno, ale także w ścisłym centrum. Mam tutaj na myśli m.in. Aleje Wyzwolenia i Niepodległości Szerokości.
14: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują swoje dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reform ochrony zdrowia. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
17: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
16: Co do tego lekarze i ministerstwo się zgadzają, nie ma na razie porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu.
18: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
16: Tłumaczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
19: Jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstant. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25.
16: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Przypomnę, obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Ćwierćfinały mundialu zaczynamy od wielkiego hitu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ououbi. Mecz Francja-Maroko o godzinie 22 czasu polskiego.
0: Dwie minuty po godzinie 17. Właśnie wczoraj był dzień, kiedy można było odpocząć od tych wszystkich rozgrywek.
16: To prawda,
0: ale dzisiaj
16: ale teraz
0: już wracamy.
16: Tak, na nowo i to z werwą.
0: To jaki będzie wynik?
16: Ja myślę, że 2-0 dla Maroka i wszyscy będą zaskoczeni.
0: Ja też mam taki, też tak obstawiam. Czekamy na mecz oczywiście, ale zanim to nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. Kasia Kowalska i Spowiedź to na dobry początek. Za chwilę także live na profilu Radia SK2 na TikToku.
1: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam. Yeah.

0: SK2 Szczecin.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Można się rozmarzyć, można się rzeczywiście przenieść w trochę inny wymiar, a to za sprawą Radia SK2 i najlepszych polskich hitów. Jeśli wy macie marzenie, żeby pojawić się na antenie Radia SK2, to my dzisiaj te marzenia spełniamy. Bo, moi drodzy, właśnie rozpoczęliśmy live na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Możecie tam oczywiście dołączać, możecie podglądać, co się u nas tutaj w studiu dzieje, ale dodatkowo możecie też na Messengerze Radia SK2 wysyłać się pozdrowienia, życzenia. Proszę bardzo, antena jest dla was. A ja teraz przychodzę z pytaniem do tych, którzy właśnie na live nas oglądają. Skąd jesteście? Dajcie znać, to tutaj na antenie Radia SK2 o tym opowiem. Mamy Białystok, tak widziałam też, była Łódź, Garwolin, Chełm, bardzo ładnie, Zamość, Szczecin, Koniaków, Biała Podlaska. Witamy serdecznie całą Polskę, ale witamy także wszystkich spoza Polski, bo są tutaj z nami też osoby, które przebywają aktualnie w Anglii, Holandii, Brzesko, Sosnowiec mamy, Dęblin, proszę bardzo, Augustów, Otwock. Witamy serdecznie wszystkich Polaków za granicą także, ale witamy też wszystkich z Polski, z całej Polski. My gramy dalej oczywiście kolejne najlepsze polskie hity, a wam przypominamy, że Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Możecie tam zaglądać, możecie zostawiać życzenia, pozdrowienia, a my gramy. Anna Maria Jopek i Ale Jestem To Już Teraz.
1: SK2.

0: Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Tak wam gramy w Radiu SK2. Na Messengerze radiowym możecie cały czas wysyłać pozdrowienia. Nasz live na profilu Radio SK2 na TikToku również trwa. A na tym Messengerze pojawiła się właśnie wiadomość, że Kinia pozdrawia nas serdecznie z Turcji, z wakacji, gdzie właśnie sobie wypoczywa i słucha Radia SK2. Bardzo dobrze się składa, bo najlepsze polskie hity pasują do wszystkiego. Czy jesteście w pracy, czy w domu, czy na wakacjach, czy w samochodzie, wszędzie grają najlepsze polskie kawałki. I to jest prawidłowe i to nawet bardzo. Swoją drogą, słuchajcie, rozpoczęliśmy sobie tutaj dyskusję na temat urodzin, no bo moje zbliżają się wielkimi krokami, ale nie tylko moje, jak się okazuje, bo także Oskara Cymsa, Victoria Kid, my wszyscy jesteśmy prawie z jednego tygodnia. 26.07 to urodziny Oskara Cymsa, 28.07 to urodziny moje, a 31. to urodziny Victoria Kid. No już możecie składać nam życzenia, ależ proszę bardzo, a ja wam będę w zamian za to w prezencie grała najlepsze polskie hity. Już za chwilę Krzysztof Zalewski i Kurier.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: I po reklamie.

0: Carla Fernandez i Więcej. A jeśli wy chcecie więcej najlepszych polskich hitów, to bardzo dobrze się składa, bo po 18 będę takie grać. Między innymi Kuba i Kuba stygnie lato, ale także Kasia Popowska i Przyjdzie taki dzień.
1: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem.
2: Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji.
1: A dodajmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 traktatu Waszyngtonu. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany. Lokatorzy wciąż czekają na decyzję, co dalej z budynkiem. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do plebiscytu do 27 sierpnia, a dodajmy, w ubiegłym roku w stolicy Wielkopolski jeździło blisko 6,5 tysiąca taksówkarzy.
0: No to ja podziwiam tych taksówkarzy, bo ja się gubię często w swoim własnym mieście i na ulicach, które już dobrze znam.
3: No a tu widzisz, a tu trzeba kilka rzeczy naraz i to jeszcze nie jedziesz w swojej sprawie, tylko w czyjejś, to
0: ale
3: w ogóle
0: ja
3: się nie pomyl.
0: Ja wiem, bo oni słuchają Radio SK2.
3: A no to
0: i
3: wiadomo,
0: dlatego
3: wiadomo,
0: im tak dobrze idzie. No i właśnie o to chodzi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gramy wam kolejne najlepsze polskie hity, a za chwilę bawimy się także w zabawę Zgadnij kto to. No to co, zaczynamy. Margaret i Tańczyk.

0: Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię. Tak wam gramy w Radio SK2. Jako, że nasz live na profilu Radio SK2 na TikToku cały czas trwa, oczywiście tam was zapraszamy, no to zapraszamy was też na naszą coczwartkową zabawę. Zabawa jest następująca. Zgadnij, kto to. A razem ze mną jest już Dominika, która zamieniła się w pewną osobę, więc można powiedzieć, że do naszego studia zawitał gość. I waszym zadaniem jest, żeby odgadnąć, z kim tym razem rozmawiam. Cześć, dzień dobry, witamy w studiu Radia SK2. U ciebie, drogi gościu, chyba ostatnio dość aktywny czas.
1: Cześć, no teraz faktycznie sporo się u mnie dzieje, jestem w rozjazdach prosto od was, kierunek Poznań.
0: Mhm, rozumiem, że to jest jedna podpowiedź, no to dzieje się i można posłuchać cię też na koncertach, ale to chyba nie jest jedyna forma artystyczna, w której moglibyśmy ciebie zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Oczywiście zachęcam do słuchania i przychodzenia na koncerty, no ale muzyka to nie wszystko i miałem też taki wcale nie mały epizod aktorski.
0: No tutaj myślę, że mocno zaciekawiłeś wszystkich słuchaczy. Jeśli macie już jakieś pomysły i wiecie, w kogo wcieliła się Dominika, to piszcie na Messengerze Radia SK2. Zaglądajcie też na naszego TikToka, bo tutaj mała podpowiedź, jeśli chodzi o stylizację Dominiki, to znaczy naszego gościa. A my wracamy do was za chwilę i do kolejnych podpowiedzi oczywiście. SK2. A teraz Grzegorz Chyży i Wstaje.

0: Kamil Bednarek i Cisza, ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Gdy zapytałam oglądających na TikToku, z czym kojarzy im się ten numer, odpowiedzieli, że z tapirowanymi włosami. Bo przenosimy się do roku 1985, to właśnie wtedy ten numer został wydany na albumie Anatomia. Mowa oczywiście o Gołębim Puchu. To jeden z najbardziej poruszających utworów zespołu Lombard. Można było go usłyszeć na Męskim Graniu 2017. Utwór został tam włączony do repertuaru wydawnictwa koncertowego jako taki, jako taka część hołdu dla klasyki polskiej muzyki. I tak możemy go posłuchać już dzisiaj w Radiu SK2. Lombard i Gęsi Puch gramy wam właśnie teraz.

Czas na nowość. Zako Power. Ten numer zapowiada nowe rozdanie w historii zespołu. O ten tu, to ja. Tak wam gramy w Radiu SK2.

0: O ten tu to ja i Zakopower. Tak wam gramy w Radio SK2 i właśnie za to swoją pracę kocham, że poznaję właśnie tak dobre polskie numery. A już teraz wracamy do rozmowy z naszym tajemniczym gościem, bo przypominam, że w właśnie taką osobę wciela się Dominika. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Tak, wiemy już, że dużo koncertujesz, miałeś do czynienia z aktorstwem, a jak tak naprawdę zaczęła się twoja kariera?
1: Myślę, że takiej szerszej publice dałem się poznać jako wokalista pewnego zespołu, ale tutaj zaznaczę, że na przykład Fryderyki otrzymałem za twórczość solową.
0: No, wydaje mi się, że po tych słowach jest już wszystko jasne, a z nami jest nasz słuchacz Łukasz. Halo Łukaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam,
0: cześć. Czy ty podejrzewasz, kim jest Dominika?
2: No jasne, że podejrzewam, już po pierwszej podpowiedzi.
0: To proszę bardzo, mów, proszę, to jest ten moment.
2: Strzelam, że jest to Vito Bambino.
0: Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Dominika dzisiaj była Vito Bambino. Dziękujemy ci bardzo, Łukaszu, oczywiście dla ciebie kubek Radio SK2. Trzymaj się i życzymy ci miłego popołudnia i wieczoru.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. A my gramy dalej, już za chwilę wracamy do was z Anią Dąbrowską i tego chciałam. No zobacz, jacy nasi ci słuchacze są.
1: Dają radę.
0: Bardzo dają radę. Kolejna edycja Zgadnij Kto to już za tydzień, w czwartek. Zapraszamy was serdecznie zarówno na live'a, jak i do tej zabawy.
3: SK2.

0: Trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej, a lody Carddor Algida różne rodzaje 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza, że już za chwilę na naszej scenie Radia SK2 kolejni artyści. Będą m.in. Doda, ale także Dawid Podsiadło, więc zostańcie z nami.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
1: I po reklamie.
0: 19 wybiła. Ci, którzy już wrócili do domu po pracy, mogą sobie odpoczywać. A ci, którzy jeszcze pracują, mogą słuchać nadal hitów na czasie, najlepszych polskich hitów, bo te powodują, że praca idzie zdecydowanie szybciej. Kinga Berga, witam i zapraszam. Godzinę 19 rozpoczniemy sobie razem z Dodą i z jej kultowym numerem Znak Pokoju.
1: Eska.

Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy 13 minut po godzinie 19. Swoją drogą, jeśli wy jeszcze przed urlopem, ale już tak tego urlopu potrzebujecie, już odliczacie dni i zastanawiacie się, co by tutaj zrobić, żeby ten czas przyspieszyć, no na to pytanie wam nie odpowiem, ale powiem wam o czymś, co pomaga myśleć bardziej pozytywnie i jakby uświadamia nas, że ten urlop zbliża się wielkimi krokami, a jest to oglądanie zdjęć z poprzednich wakacji. Podobno to przynosi bardzo fajne rezultaty, bo nie dość, że w pracy możemy poczuć się lepiej, jesteśmy bardziej produktywni, to jeszcze uspokajamy się i wtedy ten czas może nie płynie szybciej, ale gdzieś tam w głowie pojawia się taka myśl, że urlop jest na horyzoncie. To co? Wy przeglądajcie zdjęcia z ostatnich wakacji, a w tle będę wam grała najlepsze polskie hity. I już teraz wokalistka polsko-czeska, która podbija Czechy, wyprzedaje stadiony i ma głos jak dzwon. Ewa Farna i Nie przegap już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Zalia i Diament, tak wam gramy w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł moment, aby posłuchać pewnej nowości na antenie Radia SK 2. To Gips i Go, Ostatni dzień lata. Do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu zostało, ale ten numer brzmi idealnie, szczególnie w podróży na wakacje.
1: SK

0: Nie dość, że taki utalentowany, to jeszcze romantyczny Jeremy Sikorski. Tylko my to numer, który napisał już dla swojej żony, a my wam go gramy w Radiu SK2. Ale moi drodzy, po 20 czeka was jeszcze jedna niespodzianka. Wy już wiecie jaka. Premiera nowego numeru od Sanach. To po 20, a dokładniej o 20, a jeszcze do 20 trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. Za chwilę Roxana Węgiel, ale także Bledka.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz, tak kończymy godzinę 19, ale nie mówimy sobie jeszcze do widzenia ani do usłyszenia, bo po godzinie 20 przychodzę do Was z nowością od Sanach, więc koniecznie zostańcie z nami i słuchajcie. Radia SK2. 20 na zegarkach. Wielka radość mi towarzyszy, że mogę zapowiadać Wam tę nowość w Radiu SK2. Choć piosenka itp. itd. dopiero trafiła do sieci, fani znają ją już niemal na pamięć. A to wszystko za sprawą koncertów Sanach na stadionach. No to co, moi drodzy? Gramy w Radiu SK2. Sanach itp. itd. premierowo. Zapraszamy! SK2

0: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o rodzinnym wypoczynku tuż przy plaży? Hotel Continental w Krynicy Morskiej to idealne miejsce na rodzinny urlop nad morzem. Basen kryty, brodzik dla dzieci, nowa część z klimatyzacją i to wszystko nad samym morzem. Zarezerwuj już dziś na www.hotel-continental.pl. I po reklamie.

0: saçma.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie. SK2 Szczecin.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2 Szczecin.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Dwa.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

zdania, dworec, warzone. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.